0: Efile Emayikuro Wells Radio 89.3 FM Nibe Gongolewa. The time is 6 PM from Wells Radio 89.3 FM, your preferred wholesome radio.
1: Lati ikoni konga agbomogbe 89.3 FM gerege lago mefa irolelu.
2: كان ثاني كثير لإسبانيول بعت الكرة من جانب إسبانيول تمريرة خابية صدمت في الدفاع رونالدو كريستيانو على اليمين رونالدو مر رونالدو عاد بمهارة والكل يقول أن ليس في مستواه هذا الهدوء عتا من الأول رونالدو مر جميلة من رونالدو جميلة من كريستيانو
3: يا كابلا دريتا para Xavi assistència de Xavi més cap a dreta per a Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi immens Messi encara Messi encara Messi encara Messi encara Messi encara Messi encara Messi encara Messi encara Messi encara Messi encara Messi encara Messi encara Messi gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol
4: Nani. Rooney! Oh, wonderful! What a goal! And what a time! In what a place! What a player! Wayne Rooney out of this world! 2-1 United!
5: One of the great goals in the history of the Man United.
6: Señoras.